kobiet. Nikad ne doczekam kraj, ulic zazwy. Jest to wojska strach, w bitku raz nie żyje.